zły nowody, czerwiony z mes, czerwiony z mes. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w okopach policji, zbrosu słomy dier, zbrosu słomy dier. Zbrosu mądzie się śli, barwa wraca na kości, sam